rutyny wody, czy winny zmes, czy winny zmes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w łukawach policji, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kości, sam